0: dziejów pragną przekazać wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach posługi apostolskiej waszej świątobliwości. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy po łacinie modlitwę Ojcze Nasz. Następnie Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa apostolskiego, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia przyniesione przez pielgrzymów. A oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. Konstytucja soborowa Sacrosanctum Concilium zwraca uwagę na konstytutywne elementy liturgii świętej, którymi są obrzęd, znak i symbol. Obrzędy liturgii chrześcijańskiej nie są zewnętrzną szatą, ale pośrednictwem Kościoła, które rodzi w nas duchową wrażliwość i pozwala doświadczać obecności Boga przez Jezusa Chrystusa. Przez uroczystą prostotę swoich rytmów obrzęd formuje nas do słuchania Słowa Bożego, do dziękczynienia i adoracji, do braterskiej wspólnoty i komunii eklezjalnej. Gramatyka obrzędu utkana jest ze znaków i symboli właściwych liturgii. Doświadczenie żywej i pobożnej liturgii, któremu towarzyszy odpowiednia katecheza mistagogiczna, jest najlepszym środkiem uświęcenia, które może nastąpić jedynie poprzez zaangażowanie całego człowieka, ducha, duszy i ciała. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas w języku włoskim.
1: Saluto cordialmente i Polaki. A partire dalla solennità del Corpus Domini e nei giorni successivi renderete un culto particolare a Cristo presente nell'Eucaristia. La partecipazione alle processioni eucaristiche, soprattutto da parte delle famiglie, dei bambini e dei giovani, sia una coraggiosa testimonianza di fede e ricordi a tutti che Dio è presente in mezzo al suo popolo e lo accompagna nella vita quotidiana. Vi benedico tutti.
0: Oto słowa Ojca Świętego.
2: I extend our greeting to the Polish people. Beginning with the solemnity of Corpus Christi and in the days that follow, you will offer special worship to Christ present in the Eucharist. May participation in the Eucharistic processions, especially by families, children and young people, be courageous witness of faith and remind everyone that God is present among his people and accompanies them in their daily lives. I bless you all.